na yak tak tam chan ga jeng gul yak tak tam tak da asman yak tak tam tak dali awal ta kam tam pi mi mai o ke fer don li kam mu inde mai ni mu ir tu dirto mballi ram sabmu